0: yɛ ne nyinaa yɛde brɛ wo asɛmpa yɛ tia ɛyɛ straight to the point ɛsiane sɛ asɛmpa ɛyɛ tia
1: jakpata bɛre vima nyɛ kuo
2: wado wado